Mulavi wedo panjiko nyamasa ukwanisa kusara sura takwanisa kujijiswa zvizinji ngondava zvitendewa zvatinazvo tusu vana vadoko. Itusu tina zvitendewa chokutamba, chokuha, chokujija, zvizinji zvitendewa zvatakwanisa kumenengewa pakati pomulavi wedu. Pomwe pakati pomulavi uu kuti tikwanise kuziviswa ngozvapi zvitendewa zvatinazvo. Pokutanga, mudoni wedu wakwanisa kuvona zvakanyohwa kuti akwanise kumenenga kuna imwimwe mwese ngozvapi zvitendewa zvatinazvo. Wari vadoni vangu ninada kubuya padoko ngonava yokwenda kunyumba zvijijo. Kuvunja kuna vadoni vangu kuti kwenda kunyumba zvijijo njaushone ngokuti kunyumba zvijijo tinajijisa kumenenga, kuvona zvakanyohwa. Zvizinji zvatinokwanisa kujijiswa nevajijisi vedu. Kana tingaenda kunyumba zvijijo, itusu tingahwirira kanyi tunodikana kubata mabuku edu, tivone zviya zvatakwanisa kujijiswa panjiko ndoyo iya, pomwe tikwanise kuita matepese edu, pomwevo tikwanise kuviga zvese zviya zvatakwanisa kujijiswa nomujijisi wedu kunyumba zvijijo. Nokudeya vadoni vangu njaushene kuti tusu tienda kunyumba zvijijo titambe, pomwe tingaenda kunyumba zvijijo maswiti aya tinokwanisa kutenga. Ativiri kusiya mapepa, parashko, ndandanda, parivanjevo nyumba zvijijo. Tinadikana kutora, tienda kubadhiria rinoshejehwa shina, tienda kosheja. Kana ngatende paya paduru, tienda kosheja shina iya. Yomarebusadu aya tinonga atatenga, yomaswiti. Na zvizinji zviya zvatinodakarira tisu pamwoyo wedu. Kana tingaenda kunyumba zvijijo, ativiri kuita mushambo wokubojera mabotire tochidira kumwayo kumwa. Ngokuti mabotire aya pamweni anopitira wedu, pamweni akasvipa, iwe ungazoboja basi wenda kochera kumwa auzii kusuka nosabao. Unokwanisa kutwara ndenda, wokwanisa kumwa. Uhoja mundani mdeni wangu ativiri kita mshambo ndoyo ngokuti asipi mshambo kushoni ukuti tusu tingaita pakati po uhomwe wedu no upenyi wedu. Tabu yangu ndava yo uhomwe no upenyi. Tinadikana kuenda kopikira mumbo, titambe padoko, sura kumumbo, tizwe mulavi wedu na zina uhomwe kwa mwili mwese, tikwanise kupangiwa padoko ngondava yo uhomwe wedu. Pikira nushoni mumbo.

jeshamwali angu akati zvenga zvonungo make dhudhu. Jeki Mareja akati ndirika mapumiri mashanga kunwe nini mzaya. Auchadu kuviya kondivona ndopedza showa jomulambo wasavi. Mwari aviri zivala kona ndirimwe ndinoguma. Wazvizva Jeki Mareja jeshamwali angu. Nguva jirikwana kuita 3:30 museso wakinzi ora zi 30 minutos. Ndopinda ngohashi musima uchaimi ndopeta shinda kudira mungalava. Tinopona ngokulima makedhudhu. Zvomakandisirira kanyiyo. Mangu vailima baja vairibata. Ndinodawo kuti mulibatevu vanedu vakure. Vakanaka vachiha vachiguta. Vachienda kushikola kujija.

Ungafatine patsiwani kuti mbuya. Funa kuthaweni mbuya. Kwadoka kunja, kwadoka kunja. Kana piana sambise ni madzo kupisa. Ifeni akulu tukusema madzo kupisa. Patilangaliseni basa na piana. Chibazo mbazo majikana ndida mkoma. Zoe, tuona shuna kwari.